abume on toju jode we bo gbe kutun bo to adole ai ni fe solun to na monu kan boyi abume on toju jode.